jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

wchodzę cicho i zamykam drzwi. Przejadę pewnie 200 mil, zanim ty o 7 wstaniesz.

0: Minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polska poderwała myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr po masowym śnięciu ryb. Nowa funkcja w M-Obywatelu. Dorota Wardecka, dzień dobry. Wojskowe lotnictwo podrywało się nad ranem w powietrze w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Operacja już się zakończyła, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Ukraina przekazała, że zaatakowany został m.in. Kijów. Rosja wysłała na ukraińską stolicę drony i rakiety balistyczne. Trafiony został budynek mieszkalny w historycznej dzielnicy Padł. Ludzie zostali uwięzieni na piętrach od 7 do 9. Alarm powietrzny ogłoszono w nocy w niemal całej Ukrainie. Śledczy czekają na możliwość przesłuchania 65-latka zatrzymanego wczoraj rano na obrzeżach Kielc na zalesionym terenie. To mąż kobiety, którą w piątek znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Mężczyzna był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała 64-latkę przed jej śmiercią. Tuż po zatrzymaniu trafił do szpitala. Na przesłuchanie nie pozwalał jego stan zdrowia, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
3: Był wymęczony ukrywaniem się od piątku. Stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
2: Według wstępnych ustaleń do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. W najbliższych dniach ma się odbyć sekcja zwłok 64-latki. Sytuacja na rzece Bóbr stabilizuje się podczas kolejnych wizji terenowych. Nie stwierdzono śniętych ryb na kontrolowanym odcinku rzeki, poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Nadal obowiązuje zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Mówi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiego.
4: Ten zakaz obejmuje zarówno wchodzenie do wody, w tym kąpiele, pojenie zwierząt, amatorski gospodarczy połów ryb oraz korzystanie z wód do celów gospodarczych. Nie wolno też używać jednostek pływających na tym odcinku.
2: W rzece Bóbr doszło do masowego śnięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika w Pilchowicach w związku z remontem zapory. Resort rolnictwa ma dziś przedstawić wstępny bilans strat w ogrodnictwie po ostatnich załamaniach pogody. Przymrozki, ulewy, a ostatnio afrykańskie upały zdziesiątkowały zbiory. Mocno ucierpiały m.in. porzeczki.
5: Czarna porzeczka, największe straty w historii. Sok z czarnej porzeczki, polską specjalnością, na pewno będzie droższy. Zbiory, które będziemy uzyskiwać, będą kilkadziesiąt procent niższe.
2: Mówią ogrodnicy z Lubelszczyzny. Uszkodzony nagrobek ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego na cmentarzu rakowickim w Krakowie skradziono płasko rzeźbę przedstawiającą literata. Według ustalonej policji to jeden z kilkunastu pomników uszkodzonych w ostatnim czasie na najstarszej zabytkowej krakowskiej nekropolii. Jest już nowa funkcjonalność w aplikacji M-Obywatel. Każdy kierowca może sprawdzić tam ubezpieczenie samochodu. Chodzi o OC, które jest obowiązkowe, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
6: Każdego samochodu, nie tylko waszego samochodu, czy podczas stłuczki, czy samochodu z wypożyczalni, czy pożyczonego od znajomych, ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc jeżeli korzystamy z auta, musimy być pewni, że auto jest ubezpieczone.
2: By sprawdzić ważność OC w M-Obywatelu, wystarczy wpisać numer rejestracyjny samochodu, numer VIN lub numer polisy.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 6 lipca. W 1414 roku podczas wojny głodowej zamek w Nidzicy obległo polskie rycerstwo i zdobyło po 8 dniach oblężenia. W 1936 roku urodzony w Mierzanowie w gminie Gruduszk w powiecie ciechanowskim prezydent Ignacy Mościcki otrzymał honorowe obywatelstwo Krynicy.
3: Wpajają najszczytniejsze uczucia rycerskości i honoru oraz gotowości poniesienia wszelkich ofiar aż do ofiary życia w obronie ojczyzny.
2: W 2002 roku Barbara Piwnik odeszła z urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w gabinecie Leszka Millera. W przeszłości orzekała m.in. w sądzie rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim.
4: Sąd to jest taki wielki teatr, gdzie każdy ma życiową, niejednokrotnie rolę do odegrania.
2: W 2009 roku biskup Piotr Libera erygował parafię błogosławionych płockich biskupów męczenników w Ciechanowie. Urodzili się w 1877 roku. Wojciech Wirzyn Jastrzębski służył w stopniu młodszego komisarza na komisariacie Straży Celnej Kisiny w gminie Działdowo, pomocnik kierownika w Inspektoracie Granicznym w Działdowie, uczestnik kampanii wrześniowej, zamordowany przez Sowietów w Ostaszkowie. W 1912 roku Eugeniusz Bednarski, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku i obrońca twierdzy Modlin, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, dalsze losy nieznane. W 1918 roku w Rypinie Irena Treichel, doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliotekoznawstwa, redaktor słownika pracowników książki polskiej. W 1922 roku w Przasnyszu Ryszard Skoneczny, pseudonim Agrest Błysk, żołnierz Armii Krajowej w obwozie przasnyskim, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, zamordowany w zbiorowej egzekucji w Zawadach Małych. W 1954 roku w Mławie Grzegorz Skawiński, muzyk, kompozytor, wokalista i autor tekstów, gitarzysta, a także producent muzyczny, lider zespołu Kombi. Zmarli w 1834 roku Beda Ostaszewski, urodzony w Żebrach Wiatrakach w gminie Gzy w powiecie pułtuskim, przeor klasztoru benedyktynów w Pułtusku, doktor teologii. W 1852 roku Franciszek Pawłowski, biskup płocki, przebywał przeważnie w Pułtusku, został pochowany w katedrze płockiej. W 1941 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Bronisław Tessar, mistrz stolarski, członek Straży Ludowej, członek magistratu w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kurkowego bractwa strzeleckiego i zarządu Sokoła w Lidzbarku. W 1942 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Dachau ksiądz Jan Franciszek Detlaff, kuratus rektor ekspozyt kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Turzy Wielkiej w gminie Działdowo. W 1997 roku Zygmunt Żyłka Żebracki, pułkownik Wojska Polskiego, uczestniczył w obronie twierdzy Modlin. W 1998 roku Władysław Balcerzak, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie. W 1999 roku Antoni Nawrot, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku i obrońca Modlina. W 2002 roku Zdzisław Ciborski urodził się w Sochocinie. W wieku 10 lat wraz z matką został osadzony w obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie. Przeżył okupację niemiecką. W 2017 roku profesor Andrzej Chodubski, politolog, specjalista w zakresie metodologii badań politologicznych, urodził się w Grabienicach Małych w gminie Strzegowo w powiecie mławskim.
5: Media są władzą. W świecie informacyjnym należy polemizować, czy są czwartą władzą, czy sytuują się na pozycję pierwszą.
2: W 2020 roku Wawrzyniec Dominiak, inżynier, poseł na Sejm Kontraktowy 10 kadencji, urodził się w Cieszewie w gminie Drobin w powiecie płockim.
6: Tu Radio 7.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Rek-

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
2: 11 urodziny.

0: całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony. Dział Dowo-Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
3: Reklama. Tu Radio 7.
4: Radio 7.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Autobus wjechał w przejście podziemne w Warszawie, 6 osób rannych. Na niższe ceny paliw na razie nie ma co liczyć. Neymar ogłasza koniec kariery w reprezentacji po porażce z Norwegią. Dorota Wertycka. 6 osób rannych, kilka samochodów staranowanych. To bilans wypadku autobusu ZTM linii 186 w Warszawie. Wieczorem autobus wjechał w przejście podziemne przy dworcu zachodnim. Wiadomo, że zanim się to stało, uszkodził tramwaj. Potem uderzył dachem w strop przejścia i staranował kolejny samochód, mówi Robert Dziubak z Warszawskiej Straży Pożarnej.
3: I razem z tym samochodem, że tak powiem, wpadł przejście podziemne, które jest pod estakadą tutaj, ale jerozolimski koło dworca zachodniego.
2: Dwie osoby ranne trafiły do szpitala, pozostałe mają lekkie obrażenia. W autobusie doszło prawdopodobnie do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. Został już wyciągnięty z przejścia podziemnego. Nie ma co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie. Po zniesieniu rządowego pakietu CPN za benzynę 95 trzeba zapłacić już niemal 7 zł. Dodatkowo mamy wakacje, a w czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić, mówi Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z BM Reflex.
4: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
2: A teraz to właśnie ceny ropy na rynkach światowych i kurs złotego wobec dolara decydują o cenach paliw. Szef MON-u odtajnia informacje dotyczące wojskowego wsparcia przekazanego przez Polskę Ukrainie w latach 2002-2026. Władysław Kośniak-Kamysz poinformował, że zrobi to w uzgodnieniu z premierem. A to reakcja na wpis lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka o tym, że rząd miał przekazać Ukrainie wiosną tego roku w tajemnicy przed Sejmem drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Co najmniej 7 osób zginęło, 24 zostały ranne w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku z powietrza na Kijów. Już przed północą czasu miejscowego w stolicy Ukrainy było słychać potężne eksplozje. Nad ranem w związku z rosyjskimi atakami poderwały się polskie wojskowe myśliwce. Ta operacja już się zakończyła. Atak na Ukrainę trwał do godzin porannych. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Ewakuacja 10 tysięcy osób na południu Francji to z powodu pożaru w departamencie Pireneje Wschodnie. Decyzja o ewakuacji takiej liczby ludzi, dwa razy większej niż początkowo zakładano, zapadła wieczorem, gdy ogień objął około 2000 hektarów. Upał, susza i silny wiatr sprawiły, że pożar szybko się rozprzestrzeniał. Do walki z nim wysłano około 700 strażaków oraz samoloty i śmigłowce gaśnicze. A w tym samym departamencie oraz 15 innych na południu i zachodzie Francji ogłoszono pomarańczowy alert pogodowy z powodu prawie 40-stopniowych upałów. Neymar ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Brazylii. Decyzja związana jest z porażką z Norwegią 1-2 w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Najlepszy brazylijski piłkarz dekady był w ostatnich latach nękany kontuzjami. Poprowadził Brazylię do pierwszego w historii złotego medalu olimpijskiego na igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Norwegia i Anglia zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Norwegia niespodziewanie pokonała Brazylię 2-1, a Anglia wygrała po dramatycznym meczu z Meksykiem 3-2. Zacznę od tego pierwszego meczu, bo Brazylia stworzyła sobie kilka dogodnych sytuacji. Już w 14 minucie mogła prowadzić, ale Bruno Guimarães nie wykorzystał rzutu karnego. Mecz rozstrzygnął się w końcówce dzięki kapitalnej formie Erlinga Haalanda, który najpierw strzelił główką w 79 minucie, a potem zza pola karnego w 90. Nie mogę w to do końca uwierzyć. Marzyłem o grze Mistrzostwach Świata z Norwegią, o wprowadzeniu ich na ten turniej, ale nigdy nie spodziewałem się wygranej z Brazylią. To wszystko wręcz nierealne. Brakuje mi słów. Trudno opisać to, co czuję, to, co robię. Czasami już muszę uszczypnąć się w ramię, żeby sobie uświadomić, że to nie jest sen. Brazylia tuż przed końcowym gwizdkiem strzeliła jeszcze gola, bo Neymar wykorzystał rzut karny. Jeszcze więcej działo się w meczu Meksyku z Anglią pod koniec pierwszej połowy. Jude Bellingham w ciągu 120 sekund strzelił 2 gole, ale chwilę później Julian Quiñones przywrócił Meksykowi nadzieję. Po zmianie stron w 54 minucie czerwoną kartkę zobaczył Jarrell Kwanza, ale osłabieni Anglicy chwilę później powiększyli prowadzenie, bo Harry Kane wykorzystał rzut karny. W 69 minucie kolejny karny, tym razem dla Meksyku, wykorzystał go Raul Jimenez. Do końca meczu Anglicy już się bronili, ale skutecznie i awansowali do ćwierćfinału. Wimbledon już bez polskich tenisistów. Hubert Hurkacz był blisko awansu do ćwierćfinału. Prowadził 2-0 w setach z Niemcem Janem Bernardem Struffem, ale doznał w czwartym secie urazu mięśni brzucha i w piątej partii zrezygnował z dalszej gry. W turnieju kobiet kolejna niespodzianka, odpadła Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu przegrała z Naomi Osaką 2-6 i 6-7. Dublet kolarzy UAE Team Emirates na drugim etapie Tour de France wygrał Meksykanin Isaac Del Toro, a obok niego na wzgórzu Montjuic w Barcelonie finiszował Słoweniec Tadej Pogacar, który dzięki temu awansował w generalce na drugie miejsce. Traci 6 sekund do Dęczyka Jonasa Vingegaarda. Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. To jego 9 zwycięstwo w karierze. Drugi był George Russell z Mercedesa, a trzeci Lewis Hamilton z Ferrari. Lider cyklu Włoch Andrea Kimi Antonelli miał problemy techniczne i był 16.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Najwięcej deszczu dziś na północnym zachodzie i na zachodzie. W pozostałych regionach może się przejaśnić, ale w ciągu dnia chmur będzie przybywać właśnie z zachodu na wschód. Na termometrach od 16 do 19 stopni na północy i północnym zachodzie. W pozostałych regionach od 20 do maksymalnie 23 stopni.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Drodzy mieszkańcy Mławy, już w drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, ich troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Młodzi radni ze wsparciem. Powiat żuromiński dostał 25 tysięcy złotych. Nowy most i przebudowane drogi w Szumsku. Powiat zakończył inwestycje. Transfer Mławianki. Klub ściąga młodego defensora. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Powiat żuromiński otrzymał 25 tysięcy złotych na realizację projektu Młodzi Radni. Wspólne działania, wspólne doświadczenia. Przyznane środki zostaną przeznaczone na rozwój kompetencji członków Młodzieżowej Rady Powiatu Żuromińskiego. W ramach projektu zaplanowano warsztaty dotyczące kompetencji liderskich, pracy w zespole, podejmowania decyzji oraz odpowiedzialnego pełnienia funkcji przedstawicielskich. Inwestowanie w młodzieżowe rady to inwestowanie w przyszłych liderów lokalnych społeczności, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
3: Warsztaty, szkolenia, wizyty, działania informacyjne i promocyjne skierowane właśnie do młodego pokolenia. I co ciekawe, myślę, dosyć takie innowacyjne w tym wszystkim, to współpraca z Radą Młodzieżową Powiatu Mławskiego.
2: Pierwsze spotkanie integracyjne już się odbyło.
3: Byliśmy w Mławie, gdzie młodzi ludzie i z naszej rady, i z tej rady mławskiej w towarzystwie starostów, opiekunów mogli się spotkać, porozmawiać i wymienić doświadczenia. Oczywiście będą rewizyty w powiecie żuromińskim, tak więc wszystko wydaje się dosyć ciekawie wyglądać.
2: Projekt ma zachęcać młodych ludzi do aktywności obywatelskiej i pokazywać, że samorząd może być miejscem zdobywania praktycznych umiejętności oraz doświadczenia, które przydadzą się w dorosłym życiu. Zakończyła się budowa nowego mostu na rzece Ożumiech w Szumsku. Powiat mławski odebrał inwestycję obejmującą również przebudowę blisko kilometra dróg dojazdowych. W miejsce starego obiektu powstał nowy most o długości 21 metrów. Przebudowano także łącznie ponad 900 metrów dróg powiatowych Brzozowo-Maje, Dzierzgowo-Żęgnowo-Grójec-Klewki oraz Dębsk-Kitki-Szumsk. Jezdnia została poszerzona do 6,5 metra. Powstały nowe chodniki, zjazdy do posesji oraz kanalizacja deszczowa na odcinku przebiegającym przez teren zabudowany. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 4,5 miliona złotych, ponad 2 miliony złotych pochodziło z subwencji budżetu państwa, a pozostałą kwotę sfinansował powiat mławski przy wsparciu gminy Dzierzgowo. Sport. Do Mławianki Mława dołącza kolejny zawodnik. Tym razem zespół pozyskał młodego obrońcę, 20-letniego Huberta Leopolda. Ma on za sobą pierwszy pełny sezon na poziomie seniorskim, w którym reprezentował barwy GKS Wikielec. Jest wychowankiem Akademii Jagiellonii Białystok, w której koszulce rozgrywał mecze w Centralnej Lidze Juniorów, najwyższym poziomie rozgrywkowym dla młodszej grupy wiekowej. W kampanii 2025-2026 rozegrał 27 spotkań. Może być użytecznym zawodnikiem, nadającym dynamikę w defensywie Dumy Zawksza.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie. 11.

0: całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony. Działdowo Zięta Rymalewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Do jutra ministerstwo ma czas na propozycję naprawienia sytuacji w ochronie zdrowia. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku autobusów w Warszawie. Polacy inwestują głównie dla bezpieczeństwa finansowego. Dorota Wardycka. Do jutra szefowa resortu zdrowia i szef NFZ mają czas dany przez premiera na przedstawienie propozycji naprawienia systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o rozwiązanie problemu gigantycznych zarobków i niekontrolowanego czasu pracy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Premier Donald Tusk mówi krótko.
4: Nie będę się wahał, albo uwierzę im, ludziom, którzy przede mną opowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloniku VIP, nieuprawnionych gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też będę się z nimi żegnał.
3: Wicepremier Władysław Kosiniak jak Kamysz podkreśla z kolei, że zmiany są konieczne.
5: Nie mogą być takie zarobki i takie sytuacje, w których lekarz zarabiający 50 tysięcy złotych dostaje podwyżkę o 14%, a nauczycielka, urzędniczka zarabia 6 tysięcy i dostaje podwyżkę w sferze budżetowej o 3%.
3: Co na to wszystko Lewica? Odnosi się do tego posłanka Anna Maria Żukowska.
6: Patologią tego systemu jest to, że lekarze prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Są firmami, nie są lekarzami.
3: Są lekarzami, nawet mając firmy. Tyle, że wtedy pracują na kontraktach.
2: Policja bada przyczyny poważnego wypadku, do którego doszło wieczorem w Warszawie. Autobus komunikacji miejskiej wjechał w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim. Wcześniej uszkodził tramwaj na skrzyżowaniu Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej, a następnie pojechał w kierunku ronda Zesłańców Syberyjskich, taranując po drodze 10 samochodów. Co najmniej 6 osób zostało rannych, mówi Robert Dziubak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
7: 2 osoby zostały zabrane do szpitala. W sumie 18 zastępów, bo grupa techniczna, żeby wyciągnąć autobus z przejścia podziemnego.
2: Wiadomo, że kierowca był trzeźwy, nie był też pod wpływem narkotyków. Niewykluczone, że w autobusie doszło do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. A dziś rano w Warszawie utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii metra. Z ruchu wyłączone są stacje Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika i Centrum. Pociągi kursują w dwóch pętlach, Kabaty Wilanowska oraz od Młocin do Świętokrzyskiej. Z powodów technicznych ZTM wprowadził autobusową i tramwajową komunikację zastępczą. 14 osób zostało uratowanych przez międzynarodowe ekipy ratownicze po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Ostatnią żywą osobą, jaką zagranicznym ratownikom udało się wyciągnąć spod gruzów, jest około 40-letni dozorca centrum handlowego, który spędził pod zawalonym budynkiem prawie 8 dni. W wyniku podwójnego trzęsienia ziemi pod koniec czerwca w Wenezueli zginęły co najmniej 3342 osoby. Rannych jest prawie 16,5 tysiąca, a ponad 17 tysięcy ludzi straciło dach nad głową. W ciągu 3 miesięcy do Polski przyjadą dodatkowi amerykańscy żołnierze, donosi dziennik Gazeta Prawna. Według gazety otoczenie prezydenta i administracja USA rozmawiają o rotacyjnym systemie wojsk amerykańskich w Polsce oraz na temat stałej bazy wojskowej. Decyzja w tej ostatniej sprawie ma zapaść w ciągu od 6 miesięcy do roku. Blisko 3/4 Polaków inwestowało w ostatnim roku głównie dla bezpieczeństwa finansowego. Pieniądze inwestują przede wszystkim osoby w wieku od 35 do 44 lat. Tuż za nimi jest grupa do 54 lat, a na trzecim miejscu młodzi dorośli między 18 a 24 rokiem życia. Najchętniej inwestujemy w lokaty i konta oszczędnościowe, produkty emerytalne i kryptowaluty, którymi zainteresowanie maleje wraz z wiekiem.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Brazylia odpadła z Mistrzostw Świata już w 1/8 finału. Po zaciętym meczu przegrała niespodziewanie z Norwegią 1-2. Bohaterem meczu był Erling Haaland, który strzelił dla zwycięzców oba gole i dogonił w klasyfikacji strzelców Leo Messiego i Kyliana Mbappé. Brazylia przegrała, bo zmarnowała sporo dogodnych sytuacji, w tym rzut karny już w pierwszym kwadransie meczu, mówi trener Carlo Ancelotti. To oczywiste, że jesteśmy głęboko zasmuceni. Uważam, że drużyna rozegrała o tej pory może niespektakularne, ale dobre Mistrzostwa Świata. Myślę też, że w tym meczu akurat zasłużyliśmy na wygraną. Kiedy nadchodzi taki moment, musisz pomyśleć o porażce jako o początku nowej przygody. Musimy dalej pracować, rozwijać się i szukać nowych pomysłów. W ćwierćfinale Norwegia zagra z Anglią, która po emocjonującym meczu wygrała z Meksykiem 3-2. A dziś wieczorem znakomicie zapadające się starcie Hiszpanii z Portugalią. Wiemy, jak trudny to będzie mecz, mówi trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Dla nas to jest finał. I mówię finał ze względu na to, co ze sobą ten mecz niesie, bo to może być nasze ostatnie spotkanie, jeśli zabraknie nam czujności, a Portugalia zagra bezbłędnie. Ale może to też oznaczać kolejne 3 spotkania. Wierzę w rozwój mojego zespołu, bo widzę jeszcze margines do poprawy. I myślę, że jesteśmy w stanie zrobić krok naprzód i grać jeszcze lepiej. To spotkanie o 21:00, a o 2:00 w nocy Belgia zmierzy się z USA. Hubert Hurkacz przegrał z kontuzją i w 5. secie poddał mecz 4. rundy Wimbledonu. Nasz tenisista prowadził z Niemcem Janem Lenardem Struffem 2-0 w setach, ale potem zaczęły się problemy z mięśniami brzucha. Ostatecznie skreczował w 5. secie przy stanie 4-2 dla rywala. To oznacza, że w Londynie nie ma już polskich singlistów, bo w sobotę broniąca tytułu Iga Świątek przegrała z Aleksandrą i Alą z Filipin. Jeszcze niedawno prowadzili w tabeli, teraz mogą nie awansować do fazy play-off. Żużlowcy GKM-u Grudziądz przegrali z Prestoruń 35-54. Obrońcy tytułu dzięki wygranej są na prostej drodze do wygrania rundy zasadniczej. W drugim wczorajszym meczu Motor Lublin pewnie pokonał Stal Gorzów 57-32. Liderem po 11 kolejkach jest Sparta Wrocław.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Pogoda. Najwięcej deszczu dziś na zachodzie i północnym zachodzie. W ciągu dnia jednak chmury z zachodu będą się przesuwały na wschód. Na krańcach południowych możliwe dziś również burze, a na termometrach maksymalnie od 16 do 19 stopni na północy i północnym zachodzie, a w pozostałych regionach od 20 do 23 stopni.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sierpc stawia na energooszczędną niezależność. Miasto sięga po 300 tysięcy złotych na plan przyszłości. Nowy sprzęt dla Rybna ma podnieść poziom bezpieczeństwa. Udany debiut Adriana Nowakowskiego. Ważne zwycięstwo dla Team Tkaczyk Mława. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Sierpc otrzyma 300 tysięcy złotych dofinansowania z programu Mazowsze dla klimatu na opracowanie koncepcji rozwoju lokalnego systemu energetycznego. To pierwszy krok do stworzenia długofalowej strategii, która ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne miasta i w przyszłości przybliżyć je do samowystarczalności. Wsparcie zostało przyznane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Program Mazowsze dla klimatu ma pomóc gminom w działaniach związanych z adaptacją do zmian klimatu, rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury, nasadzeniami zieleni oraz poprawą efektywności energetycznej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentu, który wskaże kierunki rozwoju miejskiej energetyki w najbliższych latach, mówi burmistrz Sierpca Jarosław Pyrzyński.
3: Wybierzemy opcję między spółdzielnią energetyczną, operatorem systemu dystrybucji, a klastrem. Każdy z tych wariantów ma swoje plusy, ale za każdym kryje się wiele minusów, na które musimy być przygotowani. Także liczę, że ta koncepcja wskaże nam kierunek kolejnych prac związanych z samowystarczalnością energetyczną Sierpca.
2: Przygotowanie takiej strategii to również szansa na skuteczniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych na kolejne inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii, magazynowaniem energii czy modernizacją miejskiej infrastruktury. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie został doposażony w nowy sprzęt. W ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej zakupiono pilarkę do drewna, przecinarkę do betonu i stali oraz pompę zatapialną do wody brudnej. Jak informuje urząd, nowe wyposażenie będzie wykorzystywane podczas bieżącego utrzymania infrastruktury oraz w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji. Na zakup sprzętu gmina Rybno pozyskała dofinansowanie z budżetu państwa. Wsparcie pokryło 90% kosztów zadania i wyniosło ponad 17 tysięcy złotych. Sport. Udany debiut Adriana Nowakowskiego. Reprezentant kickboxing Team Tkaczyk Mława pewnie wygrał w formule półzawodowego boksu na gali Nidzica Fight Night 3. Mławski zawodnik zwyciężył po jednogłośnej decyzji sędziów. Rywalem Adriana był Olivier Topa ze Szczytna. Pięściarz posiadający blisko 3-letnie doświadczenie zdobywane na zawodach Polskiego Związku Bokserskiego oraz Mistrzostwach Polski. Mimo znacznie większego doświadczenia przeciwnika, Adrian Nowakowski od pierwszego gongu realizował założenia taktyczne. Przez 3 rundy skutecznie wykorzystywał prawy prosty, którym regularnie trafiał rywala, kontrolując przebieg pojedynku. Każdą ofensywną akcję kończył mocnym lewym ciosem na korpus, który skutecznie odbierał przeciwnikowi siły i ograniczał jego możliwości ofensywne. Sędziowie nie mieli wątpliwości. Jednogłośnie wskazali zwycięstwo Adriana Nowakowskiego. Dla reprezentanta kickboxing Team Tkaczyk Mława jest to znakomity początek półzawodowej kariery.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
4: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

Układ stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14. 11.

0: całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szef MON-u odtajni listę sprzętu przekazanego Ukrainie od początku wojny. Francuskie Pireneje wciąż walczą z ogromnym pożarem. Po kilkudniowej przerwie do Polski wracają upały. Dorota Wartycka. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz chce uciąć wszelkie spekulacje i dlatego po konsultacji z szefem rządu Donaldem Tuskiem zdecydował o odtajnieniu listy sprzętu przekazanego Ukrainie w ostatnich latach. Decyzja jest pokłosiem informacji rozpowszechnianych przez polityków opozycji o tym, że Polska miała oddać Ukrainie pociski przechwytujące do systemów Patriot. Więcej o tym Wawrzyniec-Zakrzewski.
3: O przekazaniu rakiet napisali w mediach społecznościowych m.in. były szef MON-u w rządzie PiS-u Mariusz Błaszczak i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Pierwszy stwierdził, że jeśli się to potwierdzi, to będzie to gigantyczny skandal. Drugi, że to jedyne pociski, którymi dysponuje Polska, zdolne zwalczać rosyjskie Iskandery. Na co Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział wspomnianą zapowiedzią ujawnienia donacji dla Ukrainy od 2022 roku, kiedy jeszcze u władzy był PiS. Poza tym wicepremier zaznaczył, że o każdej takiej decyzji informowany jest prezydent, obecnie Karol Nawrocki, a wcześniej Andrzej Duda. A biorąc pod uwagę wciąż trwającą wojnę za naszą wschodnią granicą, zlecił także kontrwywiadowi wojskowemu zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych.
2: Do co najmniej 10 wzrosła liczba osób, które zginęły ostatniej nocy w wyniku zmasowanego ataku Rosji na Kijów i obwód kijowski. Ponad 60 osób zostało rannych, wśród nich kilkoro dzieci, między innymi 9-miesięczna dziewczynka. Pociski i drony uderzyły w budynki mieszkalne. W jednej z podkijowskich miejscowości zarządzono ewakuację, bo istnieje zagrożenie ponowną detonacją w pobliżu miejsca eksplozji. Pod gruzami wciąż uwięzieni są ludzie, trwają akcje ratownicze. Alarm dziś w nocy został ogłoszony niemal na całej Ukrainie. W Pirenejach we Francji wciąż trwa pożar. Objął już ponad 4,5 tysiąca hektarów lasów i zarośli. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie od sobotniego wieczoru. Przyczynia się do tego upał, susza i silne wiatry. Wczoraj wieczorem lokalne władze nakazały ewakuację 10 tysięcy osób, dwukrotnie więcej niż pierwotnie zakładano. Zaapelowały też do mieszkańców w mediach społecznościowych, by nie wracali do ewakuowanych wiosek, nawet po to, by zabrać rzeczy osobiste lub pójść do pracy i nie korzystali z dróg znajdujących się w rejonie dotkniętym pożarem. Średnia cena wycieczek organizowanych przez biura podróży na początku sierpnia spadła o 31 zł, wynika z raportu Instytutu Badań Rynku Turystycznego. Najbardziej potaniały wyjazdy na hiszpańskie wybrzeże Costa del Sol i nieco mniejsze spadki widać w wyjazdach na Sardynię i do Portugalii. Ceny wzrosły za to na przykład w przypadku wycieczek do Egiptu o 48 zł. Po kilkudniowej przerwie do Polski wrócą upały. Termometry w niektórych częściach kraju znów pokażą około 30 stopni. Jak sobie z nimi poradzić?
4: Mgiełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
5: Jesteśmy mocno przygotowani i myślę sobie, że już takich upałów, jakie były, to nie będzie.
2: Na wysokie temperatury nawiedzą przede wszystkim południowo-zachodnią Polskę.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Anglia i Norwegia zmierzą się w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Reprezentacja Trzech Lwów po niezwykle zaciętym meczu wygrała z Meksykiem 3-2 dzięki dwóm trafieniom Juda Bellinghama i jednym Harry'ego Kane'a. Współgospodarze do końca atakowali, bo od 55 minuty grali w przewadze, ale nie udało im się odwrócić losów spotkania. Pokazaliśmy siłę i charakter, mówi trener Anglików Thomas Tuchel. Czuję się prawie tak, jakbyśmy wygrali finał, ten ostatni moment, kiedy sędzia zbliża gwizdek do ust i już wierzy, że przetrwałeś te 40-50 minut gry w dziesiątkę na dużej wysokości przeciwko gospodarzom turnieju, przeciwko tak silnej, mocnej reprezentacji Meksyku. To jest moment czystej radości. O półfinał Anglia zagra z Norwegią, która niespodziewanie pokonała Brazylię 2-1. Po raz kolejny błysnął Erling Haaland, który strzelił dla swojej drużyny obie bramki. Meksyk i Kanada już poza turniejem, zatem został jeszcze jeden gospodarz. USA zagrają dziś z Belgią. Na razie głośniej niż o samym meczu jest o decyzji FIFA, która anulowała czerwoną kartkę dla Folarina Baloguna w poprzednim meczu, dzięki czemu czołowy amerykański piłkarz będzie mógł dziś zagrać, mówi trener Mauricio Pochettino. Kocham ten sport i wierzę w etykę oraz uczciwość. Myślę, że wszyscy przyjmujemy tę decyzję z zadowoleniem. Wszyscy zgadzamy się co do tego, że to była niesprawiedliwa czerwona kartka.
0: That was an unfair red card.
6: Jest dokładnie na odwrót. Wszyscy potępiają decyzję FIFA, zwłaszcza, że w tej sprawie u szefa federacji osobiście interweniował Donald Trump. USA z Belgią zagrają o 2 w nocy, a o 21 hitowe starcie Hiszpanii z Portugalią. Meksykanin Isaac Del Toro wygrał drugi etap Tour de France, finiszując w Barcelonie niemal równo ze swoim zespołowym kolegą i faworytem wyścigu Tadejem Pogaczarem. Liderem jest wciąż Duńczyk Jonas Vingegaard. Dziś trzeci etap z Hiszpanii do Le Anglais we Francji. Z powodu pożarów w Pirenejach etap odbędzie się bez kibiców na trasie. Broniący tytułu Mikołaj Marczyk zajął 10 miejsce w Rally di Roma Capitale, trzeciej rundzie samochodowych Mistrzostw Europy. Wygrał Włoch Roberto Dapra. Liderem klasyfikacji generalnej jest Fin Teemu Suninen, który był w tym rajdzie drugi. Marczyk jest 11.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Dziś dość pochmurno, choć z przejaśnieniami w wielu regionach. Najwięcej deszczu spadnie na północy i na północnym zachodzie, a deszczowe chmury będą się przesuwały z zachodniej Polski na wschód. Na termometrach maksymalnie od 16 do 19 stopni na północy i północnym zachodzie, a w pozostałych regionach od 20 do 23 stopni.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818. 11.

0: Tego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Reklama.

0: Jest godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 6 lipca. W 1414 roku podczas wojny głodowej zamek w Nidzicy obległo polskie rycerstwo i zdobyło po 8 dniach oblężenia. W 1936 roku urodzony w Mierzanowie w gminie Gruduszk w powiecie ciechanowskim prezydent Ignacy Mościcki otrzymał honorowe obywatelstwo Krynicy.
3: Wpajają najszczytniejsze uczucia rycerskości i honoru oraz gotowości poniesienia wszelkich ofiar aż do ofiary życia w obronie ojczyzny.
2: W 2002 roku Barbara Piwnik odeszła z urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w gabinecie Leszka Millera. W przeszłości orzekała m.in. w sądzie rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim.
4: Sąd to jest taki wielki teatr, gdzie każdy ma życiową, niejednokrotnie rolę do odegrania.
2: W 2009 roku biskup Piotr Libera erygował parafię błogosławionych płockich biskupów męczenników w Ciechanowie. Urodzili się w 1877 roku Wojciech Wirzyn Jastrzębski, służył w stopniu młodszego komisarza na Komisariacie Straży Celnej Kisiny w gminie Działdowo, pomocnik kierownika w Inspektoracie Granicznym w Działdowie, uczestnik kampanii wrześniowej, zamordowany przez Sowietów w Ostaszkowie. W 1912 roku Eugeniusz Bednarski, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku i obrońca twierdzy Modlin, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL-Soldau w Działdowie, dalsze losy nieznane. W 1918 roku w Rypinie Irena Treichel, doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliotekoznawstwa, redaktor słownika pracowników książki polskiej. W 1922 roku w Przasnyszu Ryszard Skoneczny, pseudonim Agrest Błysk, żołnierz Armii Krajowej w obwozie przasnyskim, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL-Soldau w Działdowie, zamordowany w zbiorowej egzekucji w Zawadach Małych. W 1954 roku w Mławie Grzegorz Skawiński, muzyk, kompozytor, wokalista i autor tekstów, gitarzysta, a także producent muzyczny, lider zespołu Kombi. Nietykalni żyją pośród nas. Zmarli w 1834 roku Beda Ostaszewski, urodzony w Żebrach Wiatrakach w gminie Gzy w powiecie pułtuskim, przeor klasztoru benedyktynów w Pułtusku, doktor teologii. W 1852 roku Franciszek Pawłowski, biskup płocki, przebywał przeważnie w Pułtusku, został pochowany w katedrze płockiej. W 1941 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Bronisław Tessar, mistrz stolarski, członek Straży Ludowej, członek magistratu w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kurkowego bractwa strzeleckiego i zarządu Sokoła w Lidzbarku. W 1942 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Dachau ksiądz Jan Franciszek Detlaff, kuratus rektor ekspozyt kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Turzy Wielkiej w gminie Działdowo. W 1997 roku Zygmunt Żyłka Żebracki, pułkownik Wojska Polskiego, uczestniczył w obronie twierdzy Modlin. W 1998 roku Władysław Balcerzak, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL-Soldau w Działdowie. W 1999 roku Antoni Nawrot, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku i obrońca Modlina. W 2002 roku Zdzisław Ciborski urodził się w Sochocinie. W wieku 10 lat wraz z matką został osadzony w obozie koncentracyjnym KL-Soldau w Działdowie. Przeżył okupację niemiecką. W 2017 roku profesor Andrzej Chodubski, politolog, specjalista w zakresie metodologii badań politologicznych, urodził się w Grabienicach Małych w gminie Strzegowo w powiecie mławskim.
5: Media są władzą. W świecie informacyjnym należy polemizować, czy są czwartą władzą, czy sytuują się na pozycję pierwszą.
2: W 2020 roku Wawrzyniec Dominiak, inżynier, poseł na Sejm Kontraktowy 10 kadencji, urodził się w Cieszewie w gminie Drobin w powiecie płockim.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
2: Drodzy mieszkańcy Mławy, już w drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, ich troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Paliwa drogiej, na spadki ceny na razie nie ma co liczyć. Rolnicy liczą straty po gwałtownych zjawiskach pogodowych. Susza hydrologiczna postępuje, już ponad 60 alertów w całej Polsce. Dorota Wardecka. Kolejny tydzień wakacji nie zaczyna się od dobrych doniesień dla kierowców. Kto właśnie dziś ruszył w podróż samochodem, ma okazję się o tym przekonać. Niemal 7 zł płacimy za litr benzyny 95. Na niższe ceny paliw w najbliższym czasie nie ma co liczyć. Po tym jak rząd zniósł pakiet obniżający ceny paliw. Anna Kmiterek-Zabłocka.
3: Eksperci nie mają wątpliwości. Ceny paliw mogą rosnąć. Czy przekroczymy barierę 7 zł, to czas pokaże, ale na to, że za benzynę zapłacimy mniej, raczej nie mamy co liczyć, mówi Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw.
4: Teraz tym czynnikiem, który już będzie decydował o zmianach cen paliw, już rynkowo, to będą notowania ceny ropy naftowej, paliw gotowych na rynku europejskim i kursu złotego wobec dolara.
3: Dodatkowo mamy też wakacje, a czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić.
4: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
2: Nawet 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki zarabiała spółka chirurgów, pisze o tym Wirtualna Polska. Według portalu spółka działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać takie rachunki szpitalom. Lekarze wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem NFZ-u sprawozdawali droższe procedury, pisze Wirtualna Polska. Jednym ze szpitali, który wszedł we współpracę ze spółką neurochirurgów, jest szpital w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim. Sprawa została zgłoszona do prokuratury. W soboty lekarze wykonywali po kilkadziesiąt zabiegów trwających zgodnie z dokumentacją od 3 do 10 minut. Zdaniem NFZ-u w dokumentacji sprawozdawali czterokrotnie droższą procedurę, taką, której nie byliby w stanie wykonać w tak krótkim czasie. Tegoroczna pogoda daje w kość rolnikom. Najpierw upały, potem burze z gradem i już wiadomo, że z części upraw praktycznie nic nie będzie. Na Lubelszczyźnie grad zniszczył część zbóż, ale też warzywa, mówi pan Piotr, rolnik spod Puław.
5: Ziemniaki są wycięte, cebula, to jest sieczka zrobiona.
6: Pomidory, ogórki?
5: Ogórki to tak dla siebie, tam troszkę więcej, ale nic z tego nie będzie, bo jest po prostu sieczka.
2: Upały i burze zniszczyły też owoce, m.in. porzeczki i maliny. Tymczasem, jak podaje właśnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, susza hydrologiczna postępuje. Ostrzeżenia wydane przez GMGW obowiązują na terenie około połowy kraju, łącznie do ponad 60 alertów przed suszą hydrologiczną. Kolejne zostaną wydane w najbliższych dniach. W środę w Stołecznym Muzeum Sportu i Turystyki odbędzie się pierwszy pokaz najstarszej relacji filmowej z meczu piłkarskiej reprezentacji Polski. Chodzi o rozgrywki podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, gdzie biało-czerwoni ulegli Austrii 1-3. Relacja trwa około 30 minut i jest w oryginale komentowana przez niemieckiego speakera. Jej uzupełnieniem jest współczesne polskie tłumaczenie. Reprezentacja Polski była wtedy trenowana przez Niemca Kurta Otto. Najpierw pokonała Węgry, potem Wielką Brytanię, a w półfinale przegrała z Austrią.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14. 11.

0: terenie całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: 11. urodziny.

0: Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony. Dział do Woźniary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama.

0: Jest godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rośnie bilans ofiar rosyjskich ataków na Ukrainę. Wimbledon już bez Polaków, wszyscy odpadli z turnieju. Chiny znów podbijają kosmos, chińska sonda dotarła do meteorytu. Dorota Wartycka. Co najmniej 12 osób zginęło w obwodzie kijowskim i samym Kijowie. Rannych jest kilkadziesiąt. To najnowszy bilans po nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Rosja wysłała w jej stronę 68 rakiet i 351 dronów bojowych. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
3: Akcja ratunkowa wciąż trwa. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi. Pierwsze potężne eksplozje było słychać w Kijowie przed północą. W wyniku ataku, który trwał do godzin porannych, uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym dziewięciopiętrowy blok mieszkalny.
4: Dawaj, ja na prawo.
3: Szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Mykoła Kałasznyk poinformował, że w miejscowości Wyszneve w obwodzie kijowskim istnieje zagrożenie ponowną detonacją. W pobliżu miejsca pierwszych eksplozji przeprowadzana jest ewakuacja mieszkańców.
2: Szczyt NATO w Ankarze będzie mieć bardzo duże znaczenie. Tak o rozpoczynającym się jutro w Turcji szczycie mówi Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej i z Sejmowej Komisji Obrony. Wśród tematów poszerzenie potencjału przemysłów obronnych państw NATO oraz zagrożenie ze strony Rosji. Według Amerykanów Rosjanie mogą zaatakować naszą infrastrukturę krytyczną, przypomina posłanka.
5: Stany Zjednoczone, wszystko na to wskazuje, jednak wracają do tego głównego nurtu. Wiceszefowa NATO w rozmowie ze mną powiedziała, że w zasadzie deklaracja jest już przygotowana, że jest przeświadczenie o potrzebie jedności i ofensywności NATO.
2: W szczycie w Ankarze weźmie udział prezydent USA. Zaproszenie otrzymał także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu już bez polskich singlistów. W weekend najpierw odpadła jego Świątek, po niej Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha, bo przede wszystkim przegrał z kontuzją. Więcej o tym Michał Woszkiewicz.
6: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem dwa pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w piątym secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek, obrończyni tytułu. Odpadła już w trzeciej rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
7: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych, na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych, na pewno to jest rozpoznanie gry, na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze IGI dopracowane.
6: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
2: Pokonała miliard kilometrów i dotarła do asteroidy Kamolea. Chińska sonda kosmiczna Tianwen-2 po podróży trwającej 400 dni rozpoczęła badania asteroidy i szykuje się do pobrania próbek, podają chińskie media państwowe. Według części naukowców to ciało niebieskie jest fragmentem Księżyca wyrzuconym w przestrzeń po uderzeniu meteorytu. Próbki skalne mają dotrzeć na Ziemię w kapsule powrotnej pod koniec przyszłego roku.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157 609 000 157.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Radio 7.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
3: 11 urodziny.

0: całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony. Dział do Woziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7. I nie przegap okazji do świętowania.
1: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Reklama.
4: Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Niebawem przesłuchanie kierowcy autobusu po wypadku w Warszawie. Komentarze po doniesieniach o sprzęcie przekazanym Ukrainie. Wimbledon już bez Polaków. Miriam Lipińska. Za godzinę powinno rozpocząć się przesłuchanie kierowcy autobusu, który miał wczoraj wypadek w Warszawie. Pojazd zderzył się z tramwajem i kontynuując jazdę uszkodził kilkanaście samochodów, a ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego przy rondzie Zesłańców Syberyjskich i dopiero tam się zatrzymał. Poszkodowanych zostało 6 osób, w tym dziecko. 2 trafiły do szpitala. Kierowca autobusu nie odniósł poważnych obrażeń. Śledczy cały czas ustalają, co było przyczyną wypadku. Jedna z hipotez mówi o awarii układu hamulcowego. Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
3: Na razie tylko i wyłącznie bazujemy na tym, co przekazał nam kierowca po samym zdarzeniu drogowym, jeżeli chodzi o usterkę układu hamulcowego.
2: Kierowca był trzeźwy, w jego organizmie nie wykryto też śladu substancji odurzających. Rząd pokaże wojskowe wsparcie, jakie przekazał Ukrainie. Zdecydował o tym szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w reakcji na doniesienia Krzysztofa Bosaka z Konfederacji i Mariusza Błaszczaka z PiSu, którzy twierdzą, że rząd przekazał Ukrainie wiosną tego roku drogi i trudno dostępny sprzęt. Po wybuchu wojny na Ukrainie ówczesny minister obrony Mariusz Błaszczak chwalił się przekazywaniem sprzętu wojskowego do Kijowa. Dziś oskarża polski rząd o osłabianie naszego potencjału obronnego. To absurd, mówi szef MSZ Radosław Sikorski.
4: Politycy PiSu ścigali się na proukraińskość. Dzisiaj ścigają się na antyukraińskość. Kierowanie się tylko emocjami jest geopolityką gówniarstwa. Dopóki Ukraina dzielnie się broni, zadaje straty Rosji, Rosja nie jest w stanie przeprowadzić generalnej ofensywy na zachód.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz, informując o odtajnieniu listy wsparcia dla Ukrainy, zaznaczył, że wszystkie takie decyzje są koordynowane w ramach NATO. Teraz sport. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu już bez polskich singlistów. W weekend najpierw odpadła Iga Świątek, a po niej Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha, bo przede wszystkim przegrał z kontuzją. Michał Waszkiewicz.
5: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem 2 pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w piątym secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek. Obrończyni tytułu odpadła już w trzeciej rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
6: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych, na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych, na pewno to jest rozpoznanie gry, na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze Igi dopracowane. I konglomerat tych rzeczy tworzy sytuację trudną dla niej psychologicznie.
5: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także 2 najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
2: I na koniec zmieniamy temat. Warszawskie Zoo szuka imienia dla nowonarodzonej samiczki jednego z najmniejszych jeleni świata, Pudu Południowego. Imię wybiorą internauci, propozycje można zgłaszać do niedzieli. Warunek jest jeden, imię musi zaczynać się na literę S, bo właśnie imiona na tę literę dostają w tym roku wszystkie zwierzęta urodzone w warszawskim zoo.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: 11 urodziny salonów meblowych Renoma. Z tej okazji od 11 do 18 lipca przygotowaliśmy dla Ciebie 15% rabatu, raty 0% aż do 30 miesięcy i darmową dostawę na terenie całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalne inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980 513-423-980.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Drodzy mieszkańcy Mławy, już w drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, ich troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Słyszysz ten dźwięk? To wolność na dwóch kołach. W Gutek Motors od 15 lat sprowadzamy bezwypadkowe motocykle z USA. Chopery, cruisery, turystyki, trajki. Sprawdzone, gotowe do jazdy. My wyszukujemy, sprawdzamy, transportujemy i załatwiamy formalności. Ty tylko wybierasz i cieszysz się drogą. Narzym Kołodziałdowa, ulica Wierzbowska 1A. Zadzwoń 504 220 802 lub wejdź na gutekmotors.com.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Zbliża się godzina 13.
6: To są wiadomości Radia 7.
7: Nocny wypadek autobusu z Warszawy do Tallina. Są ranni. Szef MSZ-u o wypowiedzi rzecznika Kremla na temat ataku na Polskę. Do jutra ministra zdrowia i szef NFZ-u mają przedstawić pomysły na walkę z patologiami w ochronie zdrowia. Miriam Lipińska. Wypadek międzynarodowego autobusu relacji Warszawa-Tallin na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Do wypadku doszło minionej nocy. Autobus zjechał z drogi do rowu. Są ranni. Ich liczby na razie nie podano. Autobusem jechało 20 pasażerów. To obywatele Litwy, Łotwy, Finlandii, Ukrainy, Estonii i Polski. Szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski reaguje na słowa rzecznika Kremla dotyczące Polski. Dmitrij Pieskow określił doniesienia o możliwym rosyjskim ataku na nasz kraj mianem straszaka i zachodniej propagandy.
8: Dokładnie to samo mówili w tygodniach przed inwazją na Ukrainę. Kategorycznie zaprzeczali, jakoby mieli jakiekolwiek intencje zaatakowania Ukrainy, tak jak przedtem zaprzeczali, że zielone ludziki na Krymie to nie ich wojska.
7: Zdaniem Radosława Sikorskiego, dopóki Ukraina się broni, Rosja jest niezdolna do generalnej ofensywy na zachód, ale nadal jest zdolna do prowokacji. O tym, że Rosja planuje atak na Polskę, żeby przetestować NATO, napisał w piątek brytyjski dziennik Telegraf. Informacje o szykowanych prowokacjach militarnych na wschodniej flance NATO miały pochodzić ze źródeł wywiadowczych z USA i krajów bałtyckich. Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie ucinają spekulacje na temat przyczyn wczorajszego wypadku autobusu w stolicy. Pojazd marki Solaris zderzył się z tramwajem i uszkodził kilkanaście samochodów, a na koniec wjechał do przejścia podziemnego w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich, spychając do niego również jedno z aut. Rannych zostało 6 osób, w tym dziecko. W oświadczeniu MZ-a napisały, że nie da się przejąć zdalnego panowania nad autobusem Solaris. Potwierdza to też producent tych pojazdów. Według miejskiego przewoźnika nieuprawnione są też wszelkie dywagacje o awarii pedału gazu jako możliwej przyczynie wypadku. Albo plan reformy, która wyeliminuje patologie w publicznej ochronie zdrowia, albo decyzje także personalne. Do jutra ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i szef NFZ-u mają czas, by przedstawić pomysł na zmiany. Ultimatum w tej sprawie stawia premier, bo chce ukrócić najbardziej oburzające praktyki, które wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym. Czasu jest niewiele, ale trzymam kciuki, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
9: Bo jest chyba taki najlepszy moment do tego, żeby dokonać też głębokich zmian, jeśli chodzi o cały system, żeby wszyscy czuli, że płacąc podatki będą czuli, że jednak ta sytuacja będzie się poprawiała, biorąc pod uwagę, że faktycznie do tego NFZ-u cały czas dorzucamy, a cały czas brakuje.
7: Zdaniem europosła w sprawie zmian w ochronie zdrowia powinien zostać zorganizowany okrągły stół, także z lekarzami i pacjentami, by transparentnie system ochrony zdrowia naprawić. I na koniec jeszcze kartka z kalendarza. 80 świeczek na urodzinowym torcie zdmuchuje dziś amerykański aktor i scenarzysta Sylvester Stallone, czyli niezapomniany filmowy Rocky Balboa i John Rambo. Pomimo 80 na karku, Stallone nie wybiera się na emeryturę. Właśnie pracuje wraz z Quentinem Tarantino nad serialem gangsterskim, którego akcja będzie osadzona w latach 30. ubiegłego wieku.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
3: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Trama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C. 11.

0: Całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony. Działdowo Zięta Rymalewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Reklama.
4: Radio 7.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
4: Reklama. Radio 7.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Premier zwraca się do opozycji w sprawie pomocy przekazanej Ukrainie. Śledczy zbierają dokumentację w sprawie śniętych ryb w rzece w Pilchowicach. Google zmienia obraźliwe nazwy miejsc w stolicy. Miriam Lipińska. Nie igrajcie z ogniem w kwestiach związanych z pomocą przekazaną Ukrainie, apeluje premier Donald Tusk do polityków opozycji. W ten sposób odpowiada na zarzuty PiSu i Konfederacji, które są oburzone wysłaniem na wschód pocisków do systemu Patriot, bo ich zdaniem cierpi na tym bezpieczeństwo Polski.
3: Nasi poprzednicy zdecydowali o wielkich transferach polskiej broni do Ukrainy w pierwszych dniach i miesiącach wojny. Nikt tego nie krytykował. Chociaż akcja była wtedy bardzo masywna i można powiedzieć wiązała się oczywiście z pewnymi ryzykami. Wszyscy rozumieliśmy, że wsparcie na wojnie dla Ukrainy, na wojnie z Rosją leży w interesie Polski.
2: Wczoraj szef MON zapowiedział, że Polska ujawni listę wojskowego wsparcia przekazanego Ukrainie od 2022 roku, czyli od początku rosyjskiej napaści na ten kraj. Ponad 23 tony śniętych ryb to ostateczny bilans katastrofy ekologicznej w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Prokuratorzy ruszają zabezpieczać dokumentację remontu zapory w Pilchowicach. Pobrano też próbki wody do badań. Martwe ryby pojawiły się w rzece Bóbr po spuszczeniu wody z pilchowickiego zbiornika, co było konieczne do remontu zapory. Kluczowe będzie teraz ustalenie osób, które podejmowały decyzję o sposobie remontu zapory, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
4: W chwili obecnej zbierana jest głównie dokumentacja oraz dokonywane oględziny. To śledztwo zostało wszczęte z urzędu przez prokuratora, który po uzyskaniu materiałów z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim stwierdził, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa zanieczyszczenia właśnie wody.
2: Inwestor, czyli Tauron Ekoenergia, tłumaczy, że decyzję podejmował w oparciu o zalecenia wynajętego zespołu przyrodników. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski znów na dywaniku u radnych. O 18:00 zbierze się Rada Miasta, by debatować na nadzwyczajnym posiedzeniu w sprawie afery w Szpitalu Południowym, ale też w Szpitalu Grochowskim. Sesję zwołano na wniosek PiSu. Radni chcą także pytać prezydenta stolicy, czy sygnaliści mają zapewnioną odpowiednią ochronę. To po medialnych doniesieniach o zwolnieniu pracownika Zarządu Dróg Miejskich, który zgłosił nieprawidłowości w tej instytucji i ma status sygnalisty.
5: Miasto kompletnie nie zauważa problemu, że procedury w zakresie sygnalistów po prostu nie spełniają swojej roli.
2: Mówi Dariusz Figura, szef klubu PiSu w Radzie Warszawy. Jak podaje portal Zero.pl, nowe fakty w sprawie zwolnionego pracownika ZDM-u przeczą dotychczasowym wyjaśnieniom ze strony miasta. Wynika z nich, że ZDM wiedział o przyznanym mężczyźnie statusie sygnalisty. Przeczą też zapewnieniom ratusza, że nie doszło do nieprawidłowego traktowania sygnalisty. I na koniec zmiany na mapach Google. Zaznaczone na nich lokalizacje w Warszawie dostały nowe, obraźliwe nazwy. Na przykład Pałac Prezydencki zmienił się tymczasowo w Pałac Kibolski. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że nie był to atak ani zorganizowana akcja i że po prostu ktoś w niewłaściwy sposób skorzystał z możliwości edycji, jaką Google udostępnia użytkownikom map. Google Polska przekazał już, że firma na bieżąco usuwa niewłaściwe nazwy.

Układ stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14. 11.

0: całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: Jest godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Młodzi radni ze wsparciem. Powiat żuromiński dostał 25 tysięcy złotych. Nowy most i przebudowane drogi w Szumsku. Powiat zakończył inwestycje. Pierwszy sprawdzian. Mławianka zagrała z drugoligowcem. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Powiat żuromiński otrzymał 25 tysięcy złotych na realizację projektu Młodzi radni. Wspólne działania, wspólne doświadczenia. Przyznane środki zostaną przeznaczone na rozwój kompetencji członków Młodzieżowej Rady Powiatu Żuromińskiego. W ramach projektu zaplanowano warsztaty dotyczące kompetencji liderskich, pracy w zespole, podejmowania decyzji oraz odpowiedzialnego pełnienia funkcji przedstawicielskich. Inwestowanie w młodzieżowe rady to inwestowanie w przyszłych liderów lokalnych społeczności, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
3: Warsztaty, szkolenia, wizyty, działania informacyjne i promocyjne skierowane właśnie do młodego pokolenia. I co ciekawe, myślę, dosyć takie innowacyjne w tym wszystkim, to współpraca z Radą Młodzieżową Powiatu Mławskiego.
2: Pierwsze spotkanie integracyjne już się odbyło.
3: Byliśmy w Mławie, gdzie młodzi ludzie i z naszej Rady, i z tej Rady Mławskiej w towarzystwie starostów, opiekunów mogli się spotkać, porozmawiać i wymienić doświadczenia. Oczywiście będą rewizyty w powiecie żuromińskim, tak więc wszystko wydaje się dosyć ciekawie wyglądać.
2: Projekt ma zachęcić młodych ludzi do aktywności obywatelskiej i pokazywać, że samorząd może być miejscem zdobywania praktycznych umiejętności oraz doświadczenia, które przydadzą się w dorosłym życiu. Zakończyła się budowa nowego mostu na rzece Ożumiech w Szumsku. Powiat mławski odebrał inwestycję obejmującą również przebudowę blisko kilometra dróg dojazdowych. W miejsce starego obiektu powstał nowy most o długości 21 metrów. Przebudowano także łącznie ponad 900 metrów dróg powiatowych Brzozowo, Maje, Dzierzgowo, Żęgnowo, Grójec, Klewki oraz Dębsk, Kitki, Szumsk. Jezdnia została poszerzona do 6,5 metra. Powstały nowe chodniki, zjazdy do posesji oraz kanalizacja deszczowa na odcinku przebiegającym przez teren zabudowany. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 4,5 miliona złotych. Ponad 2 miliony złotych pochodziło z subwencji budżetu państwa, a pozostałą kwotę sfinansował powiat mławski przy wsparciu gminy Dzierzgowo. Sport. Mławianka Mława przegrała 1-4 w pojedynku sparingowym z drugoligowym zespołem Znicza Pruszków. Był to pierwszy sprawdzian dla drużyny Marka Gołębiewskiego przed zbliżającym się początkiem sezonu. W pierwszej połowie starcia na murawie pojawiła się optymalna jedenastka, która ma pełnić rolę wyjściowej kadry w trakcie trwania rozgrywek ligowych. Dobra gra Dumy Zawksza poskutkowała bramką Mateusza Stryjewskiego z rzutu wolnego. Jeszcze przed przerwą rywale doprowadzili do wyrównania. W drugiej części meczu szanse na pokazanie się mieli zawodnicy rezerwowi i testowani. Debiut zaliczyli Damian Ślesicki, Jakub Kisiel, Gabriel Kieczmer, Jakub Mostek i Szymon Krystkiewicz. Znicz wykorzystał przewagę, strzelając 3 bramki i ustalając wynik meczu na 1-4. Jednak sparing przyniósł biało-zielonym dużo cennego doświadczenia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Dziś tylko 19 stopni. W nocy zachmurzy się i będzie padał deszcz. Temperatura nad ranem obniży się do 15 stopni w Ciechanowie i Sierpcu oraz do 16 w Mławie, Żurominie i Działdowie. Wiatr umiarkowany z zachodu, ciśnienie spada.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7, w regionie numer 1.

0: Reklama. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: PiS chce dodatkowego posiedzenia Sejmu w sprawie patriotów. Złoty słabszy, ale nie powinniśmy tego odczuć na wakacyjnych wyjazdach. Lekarze czekają na zmiany w ochronie zdrowia. Ministra ma czas do jutra. Miriam Lipińska. I jeszcze dziś szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentuje informacje na temat wojskowego wsparcia Polski dla Ukrainy od początku rosyjskiej napaści na ten kraj. Minister obrony zdecydował się na taki ruch, by odpowiedzieć na zarzuty opozycji, czyli PiS-u i Konfederacji, że pomoc, jakiej Warszawa udziela obecnie Ukrainie, osłabia polską obronność.
3: Donald Tusk, Radosław Sikorski przestrzegają przed możliwym atakiem ze strony Rosji, ale jednocześnie przekazują pociski. Pociski, które są towarem bardzo deficytowym w dzisiejszych czasach. A więc gdzie tu jest spójność? Gdzie tu jest konsekwencja?
2: Mówi Mariusz Błaszczak z PiS-u. Publikacja pomocy wojskowej przekazanej Ukrainie to zdaniem PiS-u za mało, dlatego klub domaga się dodatkowego posiedzenia Sejmu jeszcze w tym tygodniu i kompleksowej informacji ministra obrony. Na początku wakacji złoty słabnie, waluty na wyjazdy kupujemy więc drożej, ale i tak na zagranicznym urlopie poczujemy, że stać nas na więcej, a to dlatego, że nasza siła nabywcza ma się całkiem nieźle.
4: Biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogaci.
2: Mówi Daniel Kostecki, analityk CMC Markets z Polska. Lekarze czekają na konkretne zmiany w ochronie zdrowia. Do jutra, według ultimatum premiera, minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma czas na przedstawienie planu naprawczego. Ale lekarze mają też swoje pomysły. Propozycje zmian po aferze w warszawskim szpitalu południowym będą omawiane ze związkami zawodowymi i pracodawcami w ramach zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. A wśród proponowanych przez medyków zmian są odpolitycznienie kierowniczych stanowisk i wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy, mówi Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej.
5: Jeżeli pracujemy jako lekarze, to mamy 78 godzin. Tak samo jak kierowcy też mają swoje tachografy i nieważne, czy jeżdżą zatrudnieni na umowie o pracę, czy na działalności gospodarczej, jest limit czasu jazdy.
2: Pojawia się również pomysł urealnienia wyceny świadczeń, co także wpłynie na wysokość zarobków lekarzy. MSWiA podsumowało działanie aplikacji Regionalny System Ostrzegania. Od początku roku aplikacja wysłała blisko 7 tysięcy powiadomień i ostrzeżeń do mieszkańców całej Polski, nie licząc komunikatów o stanach wód. MSWiA przypomniało, że użytkownik może spersonalizować odbierane komunikaty. Kraków coraz bardziej upodabnia się do Warszawy, jeśli chodzi o ceny mieszkań. Szczególnie widać to w przypadku najmniejszych lokali, które cieszą się największym zainteresowaniem, mówi Anton Bubiel z Sonar Home.
6: Analiza median cen transakcyjnych wskazuje, że mieszkania o powierzchni poniżej 35 m2 kosztują przeciętnie 16 600 zł za metr kwadratowy w Warszawie oraz 16 200 zł w Krakowie. Jeszcze kilka lat temu taki wynik, gdzie różnica wynosi zaledwie około 2%, byłby trudny do wyobrażenia.
2: Według ekspertów bardzo silny popyt na małe mieszkania w Krakowie generują studenci, pracownicy branży usług biznesowych oraz inwestorzy, którzy kupują je na wynajem.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Drodzy mieszkańcy Mławy, już w drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, ich troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
0: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
3: Reklama.

0: Zbliża się godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sierp stawia na energetyczną niezależność. Miasto sięga po 300 tysięcy złotych na plan przyszłości. Zmiany w Mławie, nowi dyrektorzy szkół. Udany debiut Adriana Nowakowskiego. Ważne zwycięstwo dla Team Tkaczyk Mława. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Sierp otrzyma 300 tysięcy złotych dofinansowania z programu Mazowsze dla klimatu na opracowanie koncepcji rozwoju lokalnego systemu energetycznego. To pierwszy krok do stworzenia długofalowej strategii, która ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne miasta i w przyszłości przybliżyć je do samowystarczalności. Wsparcie zostało przyznane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Program Mazowsze dla klimatu ma pomóc gminom w działaniach związanych z adaptacją do zmian klimatu, rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury, nasadzeniami zieleni oraz poprawą efektywności energetycznej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentu, który wskaże kierunki rozwoju miejskiej energetyki w najbliższych latach, mówi burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński.
3: Wybierzemy opcję między spółdzielnią energetyczną, operatorem systemu dystrybucji, a klastrem. Każdy z tych wariantów ma swoje plusy, ale za każdym kryje się wiele minusów, na które musimy być przygotowani. Także liczę, że ta koncepcja wskaże nam kierunek kolejnych prac związanych z samowystarczalnością energetyczną Sierpca.
2: Przygotowanie takiej strategii to również szansa na skuteczniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych na kolejne inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii, magazynowaniem energii czy modernizacją miejskiej infrastruktury. Dwie szkoły ponadpodstawowe w Mławie będą miały nowych dyrektorów. W wyniku przeprowadzonych konkursów zarząd powiatu powierzył kierowanie placówkami na 5-letnią kadencję. Ewa Zagożdżon obejmie stanowisko dyrektora zespołu szkół nr 4 imienia obrońców Mławy z września 1930 roku. Zastąpi Stanisława Matyjasika, który przechodzi na emeryturę. Robert Grabowski pokieruje zespołem szkół nr 1 imienia Jerzego Ciesielskiego, zastępując Urszulę Makowską, która również kończy pracę zawodową i przechodzi na emeryturę. Nowi dyrektorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w oświacie oraz kwalifikacje z zakresu zarządzania placówkami edukacyjnymi. Swoje obowiązki obejmą z początkiem nowego roku szkolnego. Sport. Udany debiut Adriana Nowakowskiego. Reprezentant kickboxing Team Tkaczyk Mława pewnie wygrał w formule półzawodowego boksu na gali Nidzica Fight Night 3. Mławski zawodnik zwyciężył po jednogłośnej decyzji sędziów. Rywalem Adriana był Olivier Topa ze Szczytna, pięściarz posiadający blisko 3-letnie doświadczenie zdobywane na zawodach Polskiego Związku Bokserskiego oraz Mistrzostwach Polski. Mimo znacznie większego doświadczenia przeciwnika, Adrian Nowakowski od pierwszego gongu realizował założenia taktyczne. Przez 3 rundy skutecznie wykorzystywał prawy prosty, którym regularnie trafiał rywala, kontrolując przebieg pojedynku. Każdą ofensywną akcję kończył mocnym lewym ciosem na korpus, który skutecznie odbierał przeciwnikowi siły i ograniczał jego możliwości ofensywne. Sędziowie nie mieli wątpliwości. Jednogłośnie wskazali zwycięstwo Adriana Nowakowskiego. Dla reprezentanta kickboxing Team Tkaczyk Mława jest to znakomity początek półzawodowej kariery.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Pogoda. Dziś tylko 19 stopni. W nocy zachmurzy się i będzie padał deszcz. Temperatura nad ranem obniży się do 15 stopni w Ciechanowie i Sierpcu oraz do 16 w Mławie, Żurominie i Działdowie. Wiatr umiarkowany z zachodu, ciśnienie spada.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.

0: całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo, Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
4: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Niebawem konferencja szefa MON w sprawie pomocy przekazanej Ukrainie. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy od środy. Terrorystyczny palestyński Hamas rozwiązał swój rząd w Strefie Gazy. Miriam Lipińska. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawi niebawem informacje na temat pomocy wojskowej Polski dla Ukrainy. Zarówno za rządów PiSu, jak i obecnej koalicji rządzącej. To odpowiedź ministra na zarzuty opozycji, PiSu i Konfederacji, że pomoc, jakiej Polska udziela Kijowowi, jest prowadzona z naruszeniem polskiego interesu. Tak działania opozycji komentuje premier Donald Tusk.
3: Nie igrajcie z ogniem. Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu.
2: Według polityków PiSu i Konfederacji rząd wiosną przekazał Ukrainie drogie i trudno dostępne pociski do patriotów. Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła zmieniać umowy śmieciowe w etaty. Nowe uprawnienia zyska już od środy. Inspekcja będzie mogła administracyjnie stwierdzić istnienie stosunku pracy i przekształcić nieprawidłowo zawarte umowy zlecenia czy B2B w umowy o pracę.
4: Państwowa Inspekcja Pracy w pierwszej kolejności wyda polecenie zawarcia umowy o pracę. Jeżeli to polecenie zostanie wykonane, świetnie. Jeżeli jednak polecenie nie zostanie wykonane, wówczas będzie rozpoczynało się tak zwane postępowanie administracyjne.
2: Mówiła dziś w Gnieźnie ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dwukrotnie wzrosną też kary dla przedsiębiorców łamiących przepisy. Ustawodawca przewidział również roczny okres przejściowy, w którym firmy dobrowolnie mogą zmienić umowy. Do pogotowia trafiają pierwsze kamizelki nożoodporne. Będą na stałe na wyposażeniu po licznych atakach na ratowników medycznych. Warszawskie Pogotowie Ratunkowe odebrało ponad 300 kamizelek nożoodpornych kupionych przez resort zdrowia. Na wyposażenie karetek na Mazowszu mają trafić po wakacjach, mówi Agata Baran-Kowalska z Meditransu.
5: To będzie należało do decyzji danego ratownika, w jaki sposób się zabezpieczy. Mając na wyposażeniu, ma pełne prawo do tego, żeby ją założyć, wiedząc, na jakie wyzwanie jedzie.
2: Kamizelki trafią też do lotniczego pogotowia ratunkowego. Zagranica. Palestyński terrorystyczny Hamas oddaje władzę w Strefie Gazy. Organizacja rządząca tam od 20 lat ogłosiła rozwiązanie swojego rządu. Jego miejsce ma zająć niezależny Komitet Palestyńskich Technokratów, który ma administrować tym terytorium po zakończeniu wojny z Izraelem. Komitet został powołany przez Radę Pokoju, stworzoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa podczas negocjacji o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem. Wracamy do kraju. Tajemnicze plastikowe worki pojawiły się w lasach w całej Polsce. Leśnicy apelują jednak, by ich nie zbierać, bo to nie śmieci, ale specjalne pułapki feromonowe na motyle brudnicy mniszki. A cała akcja ma pomóc w ochronie drzew przed tymi szkodnikami, mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki pod Poznaniem.
6: W środku, jak się przyjrzymy, znajduje się taka czerwona gumeczka. To jest gumka nasączona feromonem, która to zwabia samce. Wpadają w ten worek i możemy w tej pułapce policzyć sobie dwa razy w tygodniu, ile tych samców jest. Na podstawie ilości tych samców określamy sobie kulminację tej rójki. Jesteśmy w stanie ocenić zagrożenie, jakie jest rokowane na przyszły rok, ile gąsienic może być.
2: Liczenie motyli potrwa do końca wakacji. Wtedy leśnicy będą już wiedzieli, jakie środki ochrony drzew muszą wprowadzić.

0: Zbliża się godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 6 lipca. W 1414 roku podczas wojny głodowej zamek w Nidzicy obległo polskie rycerstwo i zdobyło po 8 dniach oblężenia. W 1936 roku urodzony w Mierzanowie w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim prezydent Ignacy Mościcki otrzymał honorowe obywatelstwo Krynicy.
3: Wpajają najszczytniejsze uczucia rycerskości i honoru oraz gotowości poniesienia wszelkich ofiar, aż do ofiary życia w obronie ojczyzny.
2: W 2002 roku Barbara Piwnik odeszła z urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w gabinecie Leszka Millera. W przeszłości orzekała m.in. w sądzie rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim.
4: Sąd to jest taki wielki teatr, gdzie każdy ma życiową, niejednokrotnie rolę do odegrania.
2: W 2009 roku biskup Piotr Libera erygował parafię błogosławionych płockich biskupów męczenników w Ciechanowie. Urodzili się w 1877 roku. Wojciech Wirzyn Jastrzębski służył w stopniu młodszego komisarza na Komisariacie Straży Celnej Kisiny w gminie Działdowo, pomocnik kierownika w Inspektoracie Granicznym w Działdowie, uczestnik kampanii wrześniowej, zamordowany przez Sowietów w Ostaszkowie. W 1912 roku Eugeniusz Bednarski, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku i obrońca twierdzy Modlin, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL-Soldau w Działdowie, dalsze losy nieznane. W 1918 roku w Rypinie Irena Treichel, doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliotekoznawstwa, redaktor słownika pracowników książki polskiej. W 1922 roku w Przasnyszu Ryszard Skoneczny, pseudonim Agrest Błysk, żołnierz Armii Krajowej w obwozie przasnyskim, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL-Soldau w Działdowie, zamordowany w zbiorowej egzekucji w Zawadach Małych. W 1954 roku w Mławie Grzegorz Skawiński, muzyk, kompozytor, wokalista i autor tekstów, gitarzysta, a także producent muzyczny, lider zespołu Kombi. Zmarli w 1834 roku Beda Ostaszewski, urodzony w Żebrach Wiatrakach w gminie Gzy w powiecie pułtuskim, przeor klasztoru benedyktynów w Pułtusku, doktor teologii. W 1852 roku Franciszek Pawłowski, biskup płocki, przebywał przeważnie w Pułtusku, został pochowany w katedrze płockiej. W 1941 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Bronisław Tessar, mistrz stolarski, członek Straży Ludowej, członek magistratu w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kurkowego bractwa strzeleckiego i zarządu Sokoła w Lidzbarku. W 1942 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Dachau ksiądz Jan Franciszek Detlaff, kuratus rektor ekspozyt kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Turzy Wielkiej w gminie Działdowo. W 1997 roku Zygmunt Żyłka Żebracki, pułkownik Wojska Polskiego, uczestniczył w obronie twierdzy Modlin. W 1998 roku Władysław Balcerzak, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL-Soldau w Działdowie. W 1999 roku Antoni Nawrot, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku i obrońca Modlina. W 2002 roku Zdzisław Ciborski urodził się w Sochocinie. W wieku 10 lat wraz z matką został osadzony w obozie koncentracyjnym KL-Soldau w Działdowie, przeżył okupację niemiecką. W 2017 roku profesor Andrzej Chodubski, politolog, specjalista w zakresie metodologii badań politologicznych, urodził się w Grabienicach Małych w gminie Strzegowo w powiecie mławskim.
5: Media są władzą. W świecie informacyjnym należy polemizować, czy są czwartą władzą, czy sytuują się na pozycję pierwszą.
2: W 2020 roku Wawrzyniec Dominiak, inżynier, poseł na Sejm Kontraktowy 10 kadencji, urodził się w Cieszewie w gminie Drobin w powiecie płockim.
6: Tu Radio 7.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471. 11.

0: kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony. Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905. Reklama.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555. 11.

0: maju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo, Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Jest godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jest śledztwo w sprawie wypadku autobusu w Warszawie. Rotacja amerykańskich wojsk do Polski zostanie wznowiona. A na koniec niezwykły pawilon, który powstanie w łódzkim zoo. Miriam Lipińska. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku autobusu w stolicy. Jest prowadzone pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Śledczy zabezpieczyli już monitoring z autobusu. Z nagrania ma wynikać, że zachowanie kierowcy wskazuje na usterkę pojazdu. Dziś kierowca został przesłuchany w charakterze świadka. Do wypadku doszło wczoraj. Autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, a potem uszkodził kilkanaście samochodów. Zatrzymał się dopiero na wjeździe do przejścia podziemnego w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich, spychając do niego również jedno z aut. Rannych zostało 6 osób, w tym dziecko. Kierowca był trzeźwy. E-rejestracja, kominy płacowe i czas pracy medyków. Między innymi tego będą dotyczyły propozycje zmian w ochronie zdrowia, jakie mają jutro trafić na biurko premiera. Tak zapewnia resort zdrowia. Donald Tusk dał czas ministrze zdrowia i szefowi NFZ-u właśnie do jutra na przedstawienie rozwiązań, które wyeliminują z systemu patologie, jakie wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chodzi o tak zwane saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek doświadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych medyków. Amerykanie zmieniają decyzję dotyczącą obecności swoich wojsk w Polsce. Wstrzymana kilka tygodni temu rotacja żołnierzy zostanie wznowiona. Według szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza proces ma nastąpić w ciągu najbliższych tygodni.
3: Odebrałem informację od pani Stephanie Holmes, zastępcy ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, od atasze wojskowego, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana amerykańskich. Bardzo pani ambasador za tą informację dziękuję. Ona, myślę, jest niezwykle pozytywnym sygnałem.
2: Wstrzymanie rotacji dotyczyło kilku tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy mieli zastąpić jednostki kończące służbę w Europie. Część wojskowych kończyło pobyt w Polsce i rozpoczęło powrót do USA, podczas gdy ich następcy nie przybyli zgodnie z planem. Motorówki, skutery wodne, defibrylatory, torby medyczne, wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe w całym kraju dostają właśnie dotacje. Dzięki temu możemy też opłacić zawodowych ratowników, mówi Anna Wasiluk, szefowa białostockiego WOPR-u.
4: Będą pełnić całodobowe dyżury w stanicach ratunkowych pod numerami alarmowymi. Będą patrolować Zalew Siemianówka, Jezioro Rejgrodzkie.
2: Na Podlasiu tamtejszy WOPR dostanie też środki z programu obrony cywilnej i ochrony ludności. W tym roku to 2 miliony złotych. W Orientarium w Łodzi ruszają prace nad tak zwanym pawilonem żywiołów. Pawilon ma pokazać, jak ziemia, woda, ogień i powietrze wpływają na życie zwierząt. Obiekt ma łączyć klasyczny ogród zoologiczny z interaktywnym muzeum, mówi Michał Gołędowski z Orientarium Zoo Łódź.
5: Całość będzie dotyczyła wielkiej historii, jak starcie różnych żywiołów wpływa na tworzenie się środowisk, w których mieszkają różne zwierzęta i jak one się adaptują do tego. To też opowieść o człowieku. Będzie to opowieść, jak człowiek przez miliony lat adaptował się.
2: Nowy pawilon będzie można odwiedzać za nieco ponad 2 lata.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Młodzi radni ze wsparciem. Powiat żuromiński dostał 25 tysięcy złotych. Nowy most i przebudowane drogi w Szumsku. Powiat zakończył inwestycje. Pierwszy sprawdzian. Mławianka zagrała z drugoligowcem. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Powiat żuromiński otrzymał 25 tysięcy złotych na realizację projektu Młodzi Radni. Wspólne działania, wspólne doświadczenia. Przyznane środki zostaną przeznaczone na rozwój kompetencji członków Młodzieżowej Rady Powiatu Żuromińskiego. W ramach projektu zaplanowano warsztaty dotyczące kompetencji liderskich, pracy w zespole, podejmowania decyzji oraz odpowiedzialnego pełnienia funkcji przedstawicielskich. Inwestowanie w młodzieżowe rady to inwestowanie w przyszłych liderów lokalnych społeczności, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
3: Warsztaty, szkolenia, wizyty, działania informacyjne i promocyjne skierowane właśnie do młodego pokolenia i co ciekawe, myślę, dosyć takie innowacyjne w tym wszystkim, to współpraca z Radą Młodzieżową Powiatu Mławskiego.
2: Pierwsze spotkanie integracyjne już się odbyło.
3: Byliśmy w Mławie, gdzie młodzi ludzie i z naszej Rady, i z tej Rady Mławskiej w towarzystwie starostów, opiekunów mogli się spotkać, porozmawiać i wymienić doświadczenia. Oczywiście będą rewizyty w powiecie żuromińskim, tak więc wszystko wydaje się dosyć ciekawie wyglądać.
2: Projekt ma zachęcić młodych ludzi do aktywności obywatelskiej i pokazywać, że samorząd może być miejscem zdobywania praktycznych umiejętności oraz doświadczenia, które przydadzą się w dorosłym życiu. Zakończyła się budowa nowego mostu na rzece Ożumiech w Szumsku. Powiat mławski odebrał inwestycję obejmującą również przebudowę blisko kilometra dróg dojazdowych. W miejsce starego obiektu powstał nowy most o długości 21 metrów. Przebudowano także łącznie ponad 900 metrów dróg powiatowych Brzozowo, Maje, Dzierzgowo, Żęgnowo, Grójec, Klewki oraz Dębsk, Kitki, Szumsk. Jezdnia została poszerzona do 6,5 metra. Powstały nowe chodniki, zjazdy do posesji oraz kanalizacja deszczowa na odcinku przebiegającym przez teren zabudowany. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 4,5 miliona złotych. Ponad 2 miliony złotych pochodziło z subwencji budżetu państwa, a pozostałą kwotę sfinansował powiat mławski przy wsparciu gminy Dzierzgowo. Sport. Mławianka Mława przegrała 1-4 w pojedynku sparingowym z drugoligowym zespołem Znicza Pruszków. Był to pierwszy sprawdzian dla drużyny Marka Gołębiewskiego przed zbliżającym się początkiem sezonu. W pierwszej połowie starcia na murawie pojawiła się optymalna jedenastka, która ma pełnić rolę wyjściowej kadry w trakcie trwania rozgrywek ligowych. Dobra gra Dumy Zawksza poskutkowała bramką Mateusza Stryjewskiego z rzutu wolnego. Jeszcze przed przerwą rywale doprowadzili do wyrównania. W drugiej części meczu szanse na pokazanie się mieli zawodnicy rezerwowi i testowani. Debiut zaliczyli Damian Ślesicki, Jakub Kisiel, Gabriel Kieczmer, Jakub Mostek i Szymon Krystkiewicz. Znicz wykorzystał przewagę, strzelając 3 bramki i ustalając wynik meczu na 1-4. Jednak sparing przyniósł biało-zielonym dużo cennego doświadczenia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: Drodzy mieszkańcy Mławy, już w drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, ich troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
0: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: MON ujawnia, ile wynosiły dotacje dla Ukrainy. Awaryjne lądowanie samolotu z Warszawy do Oslo. Powiemy też, ile trzeba zapłacić za wakacyjny pobyt w polskim hotelu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Pomoc dla Ukrainy w postaci przekazanego sprzętu była konieczna i kluczowa, poinformował na konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Koszt donacji wyniósł około 15 miliardów złotych. Im więcej strąconych dronów i rakiet Federacji Rosyjskiej, tym lepiej, uzasadniał minister obrony. Na konferencji prasowej zaprezentował cały arsenał broni, który Polska przekazała ogarniętemu wojną sąsiadowi. Żadna z donacji nie odbyła się bez ustaleń ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego. W tym były również pociski rakietowe do systemu Patriot, powtórzył za premierem Kosiniak-Kamysz. MON odtajnił te informacje w odpowiedzi na działania Krzysztofa Bosaka i Mariusza Błaszczaka, którzy pytali o to, czy Polska przekazała Ukrainie wspomniane pociski. Według nich, jeśli tak jest, to ucierpiałoby na tym polskie bezpieczeństwo. Samolot linii Wizz Air lecący po południu z Warszawy do Oslo musiał awaryjnie lądować na lotnisku Torp w stolicy Norwegii. Przyczyną było pojawienie się dymu w kabinie. Po wylądowaniu służby ewakuowały z samolotu 214 osób znajdujących się na pokładzie. Nikt nie odniósł obrażeń. W rejs powrotny do Warszawy samolot wystartował z godzinnym opóźnieniem. Przywódca Rosji Władimir Putin odczuwa presję i chce zakończyć wojnę w Ukrainie, przekazał dziś prezydent USA Donald Trump. Dodał, że Kijów też chce zakończenia konfliktu. Podkreślił, że będzie o tym rozmawiać na szczycie NATO w Ankarze. Uważam, że jesteśmy znacznie bliżej rozwiązania niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę, powiedział amerykański prezydent. Noclegi nad morzem i w górach nadal są dostępne. Wakacyjny wyjazd w Polsce można jeszcze zaplanować. Wybór hoteli jest spory. Nad Bałtykiem ceny hoteli ze śniadaniem lub wyżywieniem zaczynają się od niespełna 400 zł za dobę. Dla rodziny 2 plus 1, mówi Eugeniusz Triasun z portalu travelist.pl.
3: Także w wariancie rodzinnym góry mogą być atrakcyjną alternatywą dla Bałtyku, ponieważ pobyt dla dwóch dorosłych z dzieckiem możemy znaleźć od 300 zł w Zakopanem, od 330 w Muszynie czy od 380 w Szklarskiej Porębie.
2: Hotele nad polskim morzem są droższe z dwóch powodów. Po pierwsze, w sezonie są bardziej oblegane, po drugie mają zwykle więcej atrakcji, obiady, animacje dla dzieci czy strefy wellness. I jeszcze Kraków, gdzie po pół roku działania strefy czystego transportu na koncie miasta jest 17 milionów złotych więcej. Pieniądze te pochodzą z opłat za wjazd samochodów niespełniających norm emisji. Póki co pieniądze idą na działanie strefy, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
4: Te pieniądze w całości zostały przeznaczone do miasta.
2: Dopiero pozostałe środki pójdą na inwestycje związaną z poprawą jakości powietrza, także te poza granicami miasta.
4: Tutaj mówimy o pewnym ekwiwalencie finansowym, ponieważ wprost te znaczone pieniądze z strefy czystego transportu nie mogą być zgodnie z prawem tak wprost przekazane właśnie gminom ościennym.
2: Jednocześnie przyszłość strefy czystego transportu wciąż nie jest przesądzona. Uchwałą zajmuje się jeszcze Naczelny Sąd Administracyjny.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Już dziś jedna z piłkarskich potęg zakończy swój udział w Mistrzostwach Świata. Będzie to albo Hiszpania, albo Portugalia, które zmierzą się w 1/8 finału. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
6: Obie reprezentacje znają się doskonale, ich pojedynki są zawsze zacięte. Faworyt? Ostatnie 10 meczów to 4 remisy i po 3 zwycięstwa obu drużyn. Ostatnie starcie na Mundialu? W Rosji 8 lat temu. Wynik 3-3. Wtedy wszystkie gole dla Portugalii zdobył Cristiano Ronaldo, który teraz jest już jedną nogą na emeryturze. Ale o tym jednym tytule nie przestaje marzyć. Czeka nas ciężka bitwa. Chcę się cieszyć każdą chwilą. Nie będę bardziej Cristiano, jeśli wygram Mistrzostwa Świata, ani nie będę mniej Cristiano, jeśli ich nie wygram. Wiadomo, że chciałbym, ale zwycięzca może być tylko jeden. Hiszpania na tym mundialu jeszcze nie straciła gola, nawet jeśli nie zawsze grała ładnie, mówi Rodri. Wielu ludzi mówi o poziomie samej gry, ale uważam, że najważniejsza jest umiejętność wygrywania i zbudowanie takiej reprezentacji, która potrafi przechodzić kolejne rundy. To liczy się najbardziej. Oczywiście wszyscy chcemy grać ładnie, ale przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrywać. Mecz w upalnym Dallas dziś o 21:00.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Javier Aguirre po porażce z Anglią 2-3 w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata potwierdził, że ustępuje z funkcji selekcjonera reprezentacji Meksyku. Była to jego trzecia kadencja w drużynie narodowej i po raz trzeci doprowadził Meksyk do 1/8 finału Mistrzostw Świata, bo wcześniej dokonał tego w 2002 i 2010 roku. Jego następcą będzie dotychczasowy asystent Rafa Marquez, który w reprezentacji zagrał 147 razy i uczestniczył w 5 mundialach. Trener Igor Milicic pozostaje z reprezentacją koszykarzy na kolejny rok. Prezes PZKOŻ Grzegorz Bachański poinformował w Krakowie o przedłużeniu kontraktu ze szkoleniowcem do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. A w przypadku awansu na tą imprezę umowa automatycznie będzie prolongowana o kolejny rok. Obecny kontrakt Milicicia wygasa z końcem lipca.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
1: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin, Działdowo.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sierp stawia na energetyczną niezależność. Miasto sięga po 300 tysięcy złotych na plan przyszłości. Zmiany w Mławie, nowi dyrektorzy szkół. Udany debiut Adriana Nowakowskiego. Ważne zwycięstwo dla Team Tkaczyk Mława. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Sierp otrzyma 300 tysięcy złotych dofinansowania z programu Mazowsze dla klimatu na opracowanie koncepcji rozwoju lokalnego systemu energetycznego. To pierwszy krok do stworzenia długofalowej strategii, która ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne miasta i w przyszłości przybliżyć je do samowystarczalności. Wsparcie zostało przyznane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Program Mazowsze dla klimatu ma pomóc gminom w działaniach związanych z adaptacją do zmian klimatu, rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury, nasadzeniami zieleni oraz poprawą efektywności energetycznej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentu, który wskaże kierunki rozwoju miejskiej energetyki w najbliższych latach, mówi burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński.
3: Wybierzemy opcję między spółdzielnią energetyczną, operatorem systemu dystrybucji, a klastrem. Każdy z tych wariantów ma swoje plusy, ale za każdym kryje się wiele minusów, na które musimy być przygotowani. Także liczę, że ta koncepcja wskaże nam kierunek kolejnych prac związanych z samowystarczalnością energetyczną Sierpca.
2: Przygotowanie takiej strategii to również szansa na skuteczniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych na kolejne inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii, magazynowaniem energii czy modernizacją miejskiej infrastruktury. Dwie szkoły ponadpodstawowe w Mławie będą miały nowych dyrektorów. W wyniku przeprowadzonych konkursów zarząd powiatu powierzył kierowanie placówkami na 5-letnią kadencję. Ewa Zagożdżon obejmie stanowisko dyrektora zespołu szkół nr 4 imienia obrońców Mławy z września 1930 roku. Zastąpi Stanisława Matyjasika, który przechodzi na emeryturę. Robert Grabowski pokieruje zespołem szkół nr 1 imienia Jerzego Ciesielskiego, zastępując Urszulę Makowską, która również kończy pracę zawodową i przechodzi na emeryturę. Nowi dyrektorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w oświacie oraz kwalifikacje z zakresu zarządzania placówkami edukacyjnymi. Swoje obowiązki obejmą z początkiem nowego roku szkolnego. Sport. Udany debiut Adriana Nowakowskiego. Reprezentant kickboxing Team Tkaczyk Mława pewnie wygrał w formule półzawodowego boksu na gali Nidzica Fight Night 3. Mławski zawodnik zwyciężył po jednogłośnej decyzji sędziów. Rywalem Adriana był Olivier Topa ze Szczytna, pięściarz posiadający blisko 3-letnie doświadczenie zdobywane na zawodach Polskiego Związku Bokserskiego oraz Mistrzostwach Polski. Mimo znacznie większego doświadczenia przeciwnika, Adrian Nowakowski od pierwszego gongu realizował założenia taktyczne. Przez 3 rundy skutecznie wykorzystywał prawy prosty, którym regularnie trafiał rywala, kontrolując przebieg pojedynku. Każdą ofensywną akcję kończył mocnym lewym ciosem na korpus, który skutecznie odbierał przeciwnikowi siły i ograniczał jego możliwości ofensywne. Sędziowie nie mieli wątpliwości. Jednogłośnie wskazali zwycięstwo Adriana Nowakowskiego. Dla reprezentanta kickboxing Team Tkaczyk Mława jest to znakomity początek półzawodowej kariery.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Firma Kuźnia z oddziałami w Żuromini oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona. 11.

0: całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555 792-155-555.
3: 11. urodziny.

0: całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Zięta Rymalewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ukraina ogłasza żałobę narodową po atakach na Kijów. Jutro w Ankarze rusza dwudniowy szczyt NATO. I szybsze wsparcie dla rolników po ostatnich nawałnicach. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów i okolice. W wyniku zmasowanego ostrzału w stolicy Ukrainy i obwodzie kijowskim zginęły 22 osoby, poinformowali przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych w komunikatorze Telegram. Wtorek będzie w Kijowie dniem żałoby. Już jutro w Ankarze rozpocznie się dwudniowy szczyt NATO. Przywódcy poruszą głównie tematy kontraktów zbrojeniowych, zwiększenia wydatków na obronność i wsparcia dla Ukrainy. Oprócz przedstawicieli państw sojuszu do stolicy Turcji przyleci też Wołodymyr Zełenski. Można się spodziewać, że prezydent Ukrainy odbędzie tam rozmowę z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem w sprawie ewentualnego pokoju z Rosją, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kacper Sienicki.
3: Będzie to oczywiście próba wpływania na to, żeby Trump przyjął przychylną Ukrainę optykę i może skłonił się do nacisku na Moskwę, albo przynajmniej nie przyjął rosyjskiej optyki poprzez dalsze kontakty z Putinem.
2: Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Trumpem przez telefon już w ubiegłą sobotę. Prezydenci omawiali obecną sytuację na froncie. Do amerykańskiego przywódcy dzwonił w sobotę także rosyjski dyktator Władimir Putin, który przedstawił temat wojny z własnego punktu widzenia. Minister rolnictwa zapowiada pomoc dla rolników, których uprawy zostały zniszczone przez niedawne burze. Spotkał się z nimi w wielkopolskich gminach Lipno i Krzywiń. Nawałnice zniszczyły tam nawet 75% upraw. Stefan Krajewski obiecał uproszczenie procedur przy zgłaszaniu szkód i przyspieszoną wypłatę odszkodowań.
4: Będziemy szukać tych rozwiązań takich instytucjonalnych, tak jak udało się przy powodzi w 2024, żeby rolnicy nie musieli tych dodatkowych jakichś czynności wykonywać. Sprawne przekazanie protokołów pozwoli nam też na przyspieszenie wypłat.
2: Minister rolnictwa zapowiedział również szybszą wypłatę zaliczek z dopłat obszarowych. W Bydgoszczy będą produkowane amerykańskie pociski manewrujące dalekiego zasięgu Barakuda dla Wojska Polskiego. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem obronnym Anduril Industries. Agnieszka Wynarska.
5: Umowa pozwoli na produkcję w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy pocisków manewrujących Barakuda. To ważny krok, mówił obecny na uroczystości wraz z premierem Donaldem Tuskiem minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Dzisiaj ta polska racja stanu jest tutaj w Bydgoszczy. Pokazuje wielką inwestycję polsko-amerykańską w rozwój najnowocześniejszych technologii dalekiego, precyzyjnego, ale i taniego w produkcji zasięgu pocisków manewrujących, które 900 kilometrów mogą osiągnąć bez żadnego problemu.
5: Zakłady są w trudnej sytuacji finansowej, dlatego tym bardziej umowa z Amerykanami jest na wagę złota, dodawał prezes zakładów Jakub Gazda.
7: Dwa ostatnie lata to okres przyspieszonej transformacji przedsiębiorstwa. Właśnie z tego serwisowego modelu do modelu produkcyjnego.
5: Polska jest pierwszym państwem w Europie, z którym Anduril podpisał umowę.
2: Lotnisko w Katanii na Sycylii jest tymczasowo zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna. Wstrzymano przyloty, a całkowite zawieszenie odlotów będzie obowiązywać do 20. W związku z aktywnością najwyższego wulkanu w Europie 17 przelotów przekierowano do Palermo.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aleksandra Jala, która w trzeciej rundzie wyeliminowała bryjącą tytuł Igę Świątek, odpadła w 1/8 finału Wimbledonu. Przegrała z Włoszką Jasmine Paolini 4-6, 6-4, 3-6. 21-letnia tenisistka i tak jest jednak pierwszą reprezentantką Filipin, która dotarła do tego etapu wielkiego szlema zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu odbywa się już bez polskich singlistów, bo w weekend oprócz Świątek odpadł także Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha. Przegrał przede wszystkim z kontuzją. Michał Waszkiewicz.
9: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem 2 pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w piątym secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek. Obrończyni tytułu odpadła już w trzeciej rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
10: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych. Na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych. Na pewno to jest rozpoznanie gry. Na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze IGI dopracowane. I konglomerat tych rzeczy tworzy sytuację trudną dla niej psychologicznie.
9: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał trzeci etap wyścigu kolarskiego Tour de France i został liderem klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął dziś dotychczasowy lider wyścigu Duńczyk Jonas Vingegaard, a trzeci był Kolumbijczyk Richard Carapaz. Polacy zajęli odległe lokaty. Podczas dzisiejszego etapu na trasie miało nie być kibiców, o czym poinformowali przed południem organizatorzy. Powodem jest rozległy pożar w Pirenejach Wschodnich. Ale gdzieniegdzie i tak pojawiły się spore grupy fanów, szczególnie na ostatnich kilometrach przed metą.
2: Noc będzie pochmurna, padać może praktycznie w całym kraju. Na termometrach od 12 stopni w Suwałkach, przez 15 w centrum, do 17 na zachodzie kraju. Jutro nadal pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, a na termometrach od 17 do 24 stopni.
0: Radio 7. Zawsze po 19. Wieczorynka Radia

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: MON podsumowuje wsparcie dla Ukrainy. Premier zapewnia o kontynuacji. Trwa nabór wniosków o pieniądze na szkolną wyprawkę. I wielkie kontrowersje na mundialu z czerwoną kartką w roli głównej. Paulina Nawrocka, zapraszam. 15 miliardów za rządów PiSu, 1,5 miliarda za rządów koalicji. MON podsumowuje pomoc w sprzęcie dla Ukrainy. To pokłosie awantury o przekazanie rakiet Patriot. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że rakiety do systemu Patriot zostały przekazane Ukraińcom, ale jak zaznaczył, bez wpływu na nasze możliwości obronne. Nie igrajcie z ogniem, apeluje natomiast Donald Tusk do polityków opozycji. W ten sposób odpowiada na zarzuty Prawa i Sprawiedliwości i Federacji, które są oburzone wysłaniem na wschód pocisków do systemu Patriot.
3: Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, celna, która niszczy pociski, rakiety, drony, samoloty agresora, to jest większe bezpieczeństwo Polski.
2: Donald Tusk zapewnił też, że Polska nadal będzie wspierała militarnie Ukrainę. 300 zł do wzięcia ruszył nabór wniosków o wypłatę pieniędzy na wyprawkę szkolną. ZUS przypomina, że mogą je składać rodzice lub opiekunowie uczniów do 20 roku życia, mówi Beata Kopczyńska ze śląskiego ZUS-u.
4: Warto sprawdzić, czy we wniosku poprawne są PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz numer konta, bo ZUS będzie wypłacał świadczenie wyłącznie na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
2: Wnioski można składać tylko elektronicznie do końca listopada. Co najmniej od jutrzejszego poranka lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte, poinformował wieczorem zarząd portu lotniczego. Tym samym przedłużono wstrzymanie wszystkich lotów, bo według wcześniejszych założeń zarządu lotniska przyloty i odloty miały zostać wznowione jeszcze dziś. A wszystko w związku z aktywnością Etny, najwyższego wulkanu w Europie. Awaria krajowego systemu energetycznego na Kubie, licząca 9 600 000 mieszkańców wyspa, została pozbawiona prądu, poinformowało państwowe przedsiębiorstwo Union Electrica, cytowane przez agencję AFP. Do awarii o takiej skali doszło trzeci raz w ostatnim półroczu. Motorówki, skutery wodne, defibrylatory, torby medyczne i drony. Wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe w całym kraju dostają właśnie dotacje. Dodatkowo do podlaskich WOPR-ów mają w tym roku trafić 2 miliony złotych z programu ochrony ludności. W Łomży, jak zapowiada Tomasz Malinowski z tamtejszej stanicy, pieniądze pójdą na nowe łodzie ratownicze z polipropylenu.
5: Czyli z odkształcalnego tworzywa, które idealnie sprawdza się na rzekach. Jest to tworzywo, które w wyniku uderzenia od kamienie nie powoduje uszkodzenia dna, łódź może dalej płynąć.
2: Do końca czerwca w Polsce utonęło już ponad 60 osób, ani jedna w miejscu pilnowanym przez ratowników WOPR. FIFA odrzuciła odwołanie belgijskiego związku piłkarskiego w sprawie zawieszenia kary dyskwalifikacji dla Amerykanina Follerina Balogana w Mistrzostwach Świata. Amerykanin został ukarany czerwoną kartką w meczu z Bośnią i Hercegowiną, co automatycznie oznacza dyskwalifikację w kolejnym spotkaniu. FIFA postanowiła jednak zawiesić tę dyskwalifikację na roczny okres próby. W tle sprawy jest informacja o rozmowie telefonicznej prezydenta FIFA Gianniego Infantino z prezydentem USA Donaldem Trumpem właśnie o czerwonej karcie. Spotkanie USA-Belgia w Seattle o 2 w nocy czasu polskiego. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Prognozowane są też opady deszczu. W południowej połowie kraju lokalnie mogą wystąpić burze. Na termometrach od 17 stopni na północy do 24 na południowym zachodzie i południu. Wiatr okresami będzie silny i porywisty.

0: Radio 7. 7.
1: Tego się słucha. Radio 7.
2: Aisha.